0: Ty szaran dłoń, ty wciąż na kaz na zaufanie, ty bożuj, bo to ma rzęd trans, ja le 3 etaż, rien n'a pas rzęd de 233, Petrick.
1: Habitat 233.